ciągle mgła. Zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Уже только 32 хвилины остаются до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. И до завершения сегодняшнего дня с Рацией. Ale nie zabywajcie, że nasze radio wieszczaje kruglasuteczna. Możecie uključyć radio u każdą chwilinu dnia i nocy. A już o 19 godzin patrzniecca wieczór z Racjaj, na jaki zapraszaje was Kiryl Malachowski. A ja skażu wam, czegoż hetaż u hety wieczór i u hetyju noc trzeba spodziewać się, czy można spodziewać się od nadworia. Wieczorem u naszym pamierzy niewielka oblaczność, temperatura od 15 do 20 gradusów. Noczu oblaczna, temperatura do 15 gradusów, wieczór ma być lekki, a cisku normie. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie tak samo oblaczna. Temperatura powietra dniom od 20 do 23 gradusów. No to jeszcze dawajcie posłuchajem hurta Unieskladowaje, a już po tym Anna Szajkowska zaprosić was na kulturne imprezy na Białostoczynie, jak i ja, buduć mieć miejsca zautra.

Jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

wiele słów, wiele snów jest w nas tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas, wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas.